Fodia na enzo, wama tipacha matenda, ndi mavuto patupilatu. Muntu wakasuta fodia, uchi umaloa mapapo, ndi ponjo matenda, amaloa mwansanga mungati mwatupilatu. Komola muntu wosuta fodia, kapeno kumamowa, lima kalalosa lungamika chifuko iye, wama tandalama nkugula mowa kapena fodia. Ife wanasukulu, ndi ponjo wanaonche, tiene la kusatila makalidwe ana. Ngati tilina yonjatu, mene watitanila fodia kapena mowa, tiene la kupita mwansanga kauza bambo wake. Achi njatu, langiza luatu lafika kumapeto. Ine pasiensi Antonio, didalinku kupachi nani langizo ili la umoyo watu.